Mucha zawieszona na druciku przymocowanym woskiem do tułowia będzie stale trzepotała skrzydłami jakby lecąc. Skrzydła jej przestają natychmiast pracować, gdy damy jej do trzymania w łapach mały kłębuszek paty. Do zatrzymania lotu muchy domowej wystarczy, że jeden pazurek jednego odnóża dotknie kłębka. Niektóre ćmy przybierające mocno do pnia drzewa ze skrzydłami, czułkami i odnóżami przywartymi do jego powierzchni znajdują się w stanie jakby uśpienia, z którego trudno je obudzić. Budzą się jednak natychmiast, gdy oderwiemy im odnóża od podłoża. Mrówki w czasie wędrówek z mrowiska i z powrotem orientują się według słońca. W podobny sposób orientują się w otoczeniu motyle nocne, korzystając ze światła księżyca. Długo jeszcze po zniknięciu księżyca latają one mniej więcej w linii prostej, pod stałym kątem w stosunku do niego. Kiedy jednak ciemną nocą lampa zastępuje im księżyc, zwracają się do niej w miarę zbliżania się tak, aby utrzymać stały kąt lotu. W rzeczywistości zbliżają się do lampy po spirali, co musi się kończyć kolizją z płomieniem.

0: emitują światło.
1: Świetlik bolitofilia.
0: Świetlik lampirys poświata w ciemności.
1: Świetlik fotonus. Luminescencja w mechanizmie oddechowym. Larwy bydliszkowate.
2: Sieć lepka rozgałęziona.
1: Świecące gąsienice.
0: Symbiotyczne bakterie w komórkach. Chrząszcze.
2: Koptosykla.
1: Opalizujące
0: barwy na łuskach motyli.
1: Świetlik bolitofilia.
0: Poświata, poświata.

0: pikowate.
1: Emitują światło.
2: Świecące gąsienice. Luminescencja, luminescencja. Chrząszcz kopty kopkilia.
0: Sieć lepka, opalizujące barwy.
2: Świetlik bolitofilia. Świecące nalsinki. Świetlik lampires.
1: Najbardziej skomplikowane narządy. Świetlik fotonic poświata w ruch.
3: Larwy bedliszkowate. Sieć lepka rozgałęziona. Świecące, świecące gąsienice.
1: Symbiotyczne bakterie.
2: Chrząszcze, mitochondria. Światło. Świetlik bolitofilia. Świetlik lampires. Świetlik fotonik. Larwy bedliszkowatych. Świecące gąsienice.
0: Luminescencja. Interferencja światła. Symbiotyczne bakterie.
2: Substancje, które emitują światło w komórkach żywych organizmów.
0: Luminescencja rozwinęła się w procesie ewolucji.
2: U owadów najsilniej świecące i najbardziej skomplikowane
3: typy narządów wytwarzają światło. Często obserwujemy świecące gąsienice.
1: Larwy niektórych bedliszkowatych emitują w ciemności stałą poświatę.
2: Pająki budują lepką, rozgałęzioną sieć.
1: Opalizujące barwy na łuskach motyli.
2: Fluoryzujące bakterie żyjące symbiotycznie w komórkach owada.

0: Ticha. Spira do końca.
1: Bo mi jest tam pokryte. Kurpuszki. Nie, nie, nie.